taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Вруцę przez spalone mosty, tam gdzie byłem, tam gdzie byłem, by zobaczyć jak dopala się, co zniszczyłem.

0: Ignacja.
1: Wiosna w jej ruchach, wiosna w jej śpiewach, nie bój się, posłuchaj.